0: Unie jeszcze są na niewe studio Basli, na nowe słuchory serbsko rozwosa, tam dziś bydli moj ona reka. Mirčin Wenk je napisał stawiznu w starym domie na osy, kiedy się połny dopomnienku. Zala a Daniel chceta się z niego swoje doma zczynić. Ale predahać započnie taj rocza so stare w obrazy a wosy.
1: Danielo, hej, Danielo.
2: To je zala?
1: Se ju naraz dopro znovu džirao. Vša poriadku?
2: Myslach jenoš na to, kak je vuka pšetso cile dokvadne dvometva. Dvo zavostaj
3: preni začiš. Von wita hosci ischce przed domiacymi.
2: Ona usta prajesze.
0: Ale gotre dopomnenki Zalu a Daniela tak lepszeło, Julia. Tam dziś bydli moj reka z wuchora Mirčina Wenka, gotre smieje netko swoju prapremieru tuto niedzielu, 1. oktobra. Dupala nas programy Serbsko rozwosa.

Symboliski prenizaro za noe forum wiedena lauskich rebiach. Je dżensa, a to poponiu byl knacisz, tuś chce tam znać podla być dżensa byl knacisz. Dżensa zinje so tyś gmińska rada, a to we Minakale gmińska rada radwo, a tyś trebińska so zetka we domy doarstwu dżujat na czehodzinach, nimo toho potom dziutce zmija we dżywinie, to ryka dżywinska gmińska rada zmije swoje posiedzenie, a to wieczo sydmich prezuce. Jutze potekim rika w Ralbiczanskiej Wyższej Szuli na połanskim istnautu start. A tutaj zaredowanie miri są na szulaku a szuleru, a i starszych od 7 do 12 letnika z bliższej wokoliny. Tuczy zmienia składność sopala mnoho zastuperiów w regionalnych zawodach a instytucjach, kaj też pola połanskiego poradowania w połanskich możnościach a perspektywach po zakończeniu szule informować. Jutze potajkim, a to od dupona na po 10 do wieczora 6. A poladamy to runia na jutzejszy czwartek do przedstawienia Benu Wauda w Oklecach swoją knihu wo wokleczanskich Malteserach a z cywa w ostawiznach tutejszych w Horniwużycy.

Cele wieszcze znajecie nasz format, nasze nowości w obrazach, nasz online nowy format, w którym so jeszcze raz temam zajrzewych dniów w formie krótkich wideoch, sekwencach, a pojeszczach winujemy, a tun krótsz mier z drugim ze sledowacymi temami. Pobuchmy na demonstracji dziwa dwu punżelu w Drzeżanach, w tym szak smy tu sapskim rozwosu rozprawili. Poladamy jeszcze raz na domkołanku kunst tydzenia czarnym kumcu, a zladujemy wieso na jubilejny zachodowani cíl let Łužičanska rapsodia. Nic naposledk, sme byli na wopyče ratorskom ministerstva minany piatk v Nuknice. A jeli ste netko čipni, tak poladajče do našeje app MDR Serbia a na naše strony internetče.

0: mówił Sorożuc modlić. Słyszał rudy, co je modlenie Różuca wostudwy, sustajne wospytowacy. Dopomnił so, jak pusto może wospyt prajić, mam cię rady, lubujucie. Stajne zas wuprają samsne słowa, gdyż mi człowiek lubi, a ważne. Przy wospytowaniu modlitwy stroła się Maria, samożu myśli putać, sym cele przy sebi, szo we mnie modlitwa. Rozpominać se modlenie Różuca je puć k wiernemu zetkavaniu z Bohom, k zromadnosti potajstvo Jezusovo živenja. Nech je tuta modlitva kajš vuznače, lubujuče, Božo, lubujuče.
1: Tole praj Hanka Žurua z Radvorja, na doku a zamovitosti tamnišeje vosade.

0: Wiedro.
1: Aj potem so jest odżęca kurjawa, kotraż z miestnami, z blakami mamy rozpuściła, zmijemy słoneczne wiedro, niekotry mroczyle so potem przytruża, popołnią trochę jeszcze trochę wiac mroczylu przybiera, a zmijemy takle temperaturę w około 17 do 23 stopniu. Jutce najprzede też jeszcze słoneczno, potem wiac mroczylu k nam przyczynie. A maksymalna temperatura jutce w około 18 do 22 stopniu.
2: 6 Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.

0: Lube dzieci, gott rysz se dzieci, snano we oczy, abo dolaszcze skiery doma, za znedanskim bledom, szczeda w nasze czerosze hodanczko słyszeli. Jeli so nic, praszam so was netko, szta minicze, za czym dzieci jole pytaja, szta wone wopisuja.
1: To da w wyszelakorych formach, jako klock abo we bleszi.
2: To cyle szelako onja.
3: Za lavendlom abo citronu.
4: Do nuchatis drude kuskaj oranża.
5: Abo gaś kwiecki.
0: A ja, jeli so macie ideju, što mu so za tym kołać, potom nam to lapisajcie. Pak poladnicu jenu cele rianu znaczdeś tam nieszto namolujecie, a pustczelcie tutu na serbski rozbał spustuje na miesto ci, tu wemieszcie kiba zostrze cele spieszni, a wużicie mielku, a napisacie tutu, doszak suhi, że też cele wyl ludzi činili, abo respektivne dzieci, vo sebe kruščicach běchu hižo jara pilne, ale tež spančic, kuku a dostach možno mielky s vodmovami. A vočo so ju konkrétne jedna, to přeradži vám potom. V sobotu, dundak, napu, džovečeš, kajš přec.

Dzieci poladaja rady do dzieciaceho raja na naszych stronach internetu, a wotyż w naszej app MDA Serbia, a dyżno tam junu su, potom woni si tyż nasze nuosce w obrazach w obladaja, runie tak gęścinia to starszy dzidoja woki. Haj, doszak je nasz online nowy format, kotrym so jeszcze raz temam zaśwychtniu w formie krótkich wideoch, poistczu winujemy, a tun krótsz miestrujem ze sledowacymi temami. Pobychmy na demonstracji dziwadwu zaczerał się pądzielu Dreżanach. Poladam jeszcze raz na domkołanku kunc tydzenia czarnym kumcu, a zladujemy wiezo na jubilejny zaredowani cilit wużyczanska rapsodia, kotraż jest od tak dery radziwa. A nic naposled, ksmy byli na wopycze ratowskiego ministra minęny piatk we Nuknice, a dyszcze nitko cipni na nasze impresje. Poladajcie do naszej app MDA Serbia albo na nasze strony internetcze. Czesacz do napu 8 się.

0: Andrea speaking, Sredorano, Serbskim Rososu, Vosom Ponapo, Vos mich. Hei tu quilu, so hischte nani tuve studio Basli, na nui swuchere, Serbsko Rososa, dam jesch bödlimoi vonareka. Mirtschin wenk, je napisaus, da wisnu, vos starem domje nause, gische pone dopomnenko. Sala adani ich zetai si znieho, svoje domas chinic alle, präde hat zapotschnetai, Rutscha so stare wobrase a wosse.
1: Danielo. Hey. Danielo.
2: Steuersala.
1: Seonaras dopros no wujirau. Wsza poriadku?
2: Nislach jenisch nato, kakie wuka pszetso cyle dokładne dwumietwa. Dwo zawostaj
3: preni zacisz. Won wita hosci iście przed domiacymi.
2: Ona usta prajesze.
0: A jak otrę do pomnienki zahalu a Daniela przewodzuja? Tam gdzieś bydli moj ryka nuła słuchora Mirczina Wenka a pra premieru. Słyszycie nitko niedzielu 1. oktobra na waszym serbskim rozwosu.

noc kreativnych głowów, to przed żoriami my słyszeli aż zajmce ten raz, takie to a drugie serskie dożywią, co to burzą to z genieżarzyńca dla nas. Przeprosujemy Was na serski kurowy koncert, któryż burzą sobie tu w luterskiej cerkwi w mieście. Pieniżele są zachopili szkatołaż, takie na serski w klubu niedolno-serskiego internata, o czym słyszysz o naszym aktualnym przynosku. Jo, pen, poglednijmy tego szczytu nowego udarza naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik.

0: Och, spiewaje meja dusza, to jo titel nazemskiego korowego koncerta, ten tużyn sobie tu dożywiożo koncert w Chyszybuzu w Lutarskiej Cerkwi. Tam ustupują predny raz trzy kory gromaże, a to wokalny ensemble Wóżyca, a żeńskice a muskice kor Sjanszojc. Z tym, ako to szo organizują, jo se nasz muzykowy redaktor Grigor Klim rozgraniał, to jo korowy wiednik Gerald Schoen.
1: To ja, nieschädne Format, by ja gronio za Janschalski Chor, kennt ja schuda znate, alle nic tak zesto we Hoschobusu, an netzo so im Chorom. Besonders wetzakuja.
2: Ja, to bużo na kuste pak koncert, żoż te trzy kory zgromadnie spiwaju. To ja nastało tak, aż przed politom już ten wokalny ensemble, also delegacja wet tego kora do Janschalz, ja przyszła, zu przaszali lec mörgu tekes, tyma koroma zgromadnie spiwaś. Jadna żeńska tam w kore je Jota Starka, wot dwiema spiwarkoma w szulskim kore tam na Sarskim gymnazjum je, a te ksies z nami zgromadnie spiwaś, a tak som ja to organizował.
1: Na nogi staju.
2: Na nogi staju.
1: Jo, also kaki program to pan buża? Buża się zgromadnie, se te ksierskie spiwaś, albo kak się to se organizowali?
2: Ten program tak ugleda, aż każdy kor z jego repertuara nieco przedstawio. Se wie, aż wokalny ensemble spiwa angielski albo niemski, ale te sukszeli teke z nami zgromadnie spiwaś serski, a te janczeske pen przedstawio swoje repertuar, a niekotare spiwamy zgromadnie spiewamy. Letosa mamy jubileje, also Paul Gerhardt ma jubileje w tym lesie, a tak myśmy takie kierlicze nastudowali, tak jako ten koncert se mienuje. Ach, moja dusza spiewa, to ja jeden kierlicz od Paula Gerharda, a ten drugi ja auch przyjął z twoją drogą, to są te kory niega już spiewali, to ja takie jeden spiewa kęcz. My pen zgromadnie z drugim korom spiewamy, a pen takie już i nieco nazimskie ako myśliska nazimska wad kocora.
1: A pon, som ja cytał, aż dwa korowe wiednika tam buża te prezy stojaś, a teke zgromadnie co spiwaś. Ten David Vogel, ja ten wiednik wad drugiego kura, albo to nie buża?
2: Na to nic nie buża, ale za to som szaszał akordionista, ten Wasil Krawczuk, ukraiński akordionista, ten buża dwa kusa przedstawiś, Czakona in D-moll wad Johanna Pachela, a tokata a fuga wad Johanna Sebastiana Bacha, a to nic na orgelach, ale na akordionie.
1: Pasio, teke, der ja dort hier zergwe, dort hier. A bis czo już rozgromadnie próbowali se wie, jak ja ta akustika tam?
2: Ta akustika, we te zergwe, ja wielgin der je. To nie, żadna zergwa, kenż ja no za namszu tak ugotowana, ale teke za koncerty. Ten ma pszawe jawisio, a ma dobrą akustiku, a ja.
1: Also, Buscha teke ja na wiasele, da was, ako, dirigenta, kora. A za wiesche teke ja na wiasele, za nasze gości, a nenta euch die Pscherasch, jo, kakizas, jo, gase zachopio.
2: Ja, Buscha, sobetu, sega, stirich, zachopio, konzert. Ja, kortgi, fasche, was im Euro.
1: Z tym mamy nento nasz tip za koniec tygodnia wylubę przysłuchary jest szopszepszosone na zgromadny koncert muskiego a żeńskiego kura z Janschalz a wokalnego ensembla Łużyca w Chyszybuzu w Lutarskiej Cerkwi. Uczapte się za to rozgrono. Gerald Schön.
2: Mężyk.
0: Ja, toż ten korowy koncert z titelom Och, spiwaj meja dusza, nie dejali na żaden part przepaść. Buża to zawieszcie nieco za duszu. Z korowym wiednikom jopie jedał Grigor Klim.

Chiara možné rije słyszysz o naszej muzyce tyżenia ten raz. Za żinca sme wam upytali w Garnej Łużyce Wegin znate chiara možné spiu. W spiu je Vonečan Kernmušu, jo ľuž duce w nazemskej Łużyce Wiasowe jo, dokulaż w nwie, niži swyszy zaujście chiara možu, a to groni żuria a okno jomu wytworiu. Spiu jo folklona kupka z Prywian obživała, a veliše živeš na Často živiš zaset na zvukové pláše vezjavíva. Text jo napísal Alois Nauka, ten nie je zaušem taký staré, ale melodia jo napšaudu južo už je 100 a 50 let stará. Veľa viasena pri sluchaniu.

Noc kreativnych głowów, to przed żuriami my słyszeli aż zajmce ten raz, takie to a drugie serce dożywią, co to burzo to zgniesza żynca dla nas. Przeprosujemy Was na serski kurowy koncert, który burzo sobie tu w luterskiej cerkwi w mieście. Pieniżele są zachopili szkatołaż, takie na serski w klubu niedolno-serskiego internata, w czym słyszysz o naszym aktualnym przynosku. Ja, pen poglednijmy tego szczytu nowego udasza naszego serskiego tyżynika Nowy Czasnik.

Jonjeżli aż przyobrażamy się aktualnym czojniam, gdy zazniesz predny serski spiu, przyudaj gluku by mogło być moto tego dnia. Som se myśliwa, to jo tyte sztucki, ako nintosłyszysza. Andreas Kejske ju wam uspiewa.

0: Хашабус, пшігату йосена літосну ноц креативних гвово, тен тежін соботу венас ветмію. Інституція заводи обшару зеша витворію своє журя. Теке хашабуске шуле гетую собу на гімназію Людвіга Лайхарта, жо м'язе другим ворець. Укніки дойносарського гімназія буду намістні. Цо конкретні маю прит, кьо нам уліцувала тамна заступна директорка Асабш Narga Colette Champatisova.
1: Ja, müssen wir wegen Glutzner asch mehr mit Tecke für Tom Lische, dass ich Schiebhändler bisch. Den Thema, ja, in Zerskost will modernem Zassu gornim ras. Wir machen mit einem Chi-Stazie, ja, nur Stazio se Strastwo, alle, te Oglidayes meo sebje, ja, nur Svösku, Sersku, Drastwo, Kötterosch, sebje, Pschetztaiju, sa, mir wie ein Pischasset lehrt, Sestaiisch, Sami, wir machen mit die Tam, Okowo, Drastwo, Hösch, druge možnosti, a pobytovania pönjo jaden rošk se vie, teke se serskimi povieščovými pestavami, a ten šeši rošk se zabiera se s návogami a s diskusiju, lec muse se návogi zmeniš, abo lec smiju tak vestaš, ako veni su.
0: Jo, a ktere ukniki v gymnáziuma budu pedla?
1: To sú moje 12 kaje, veni sú v mojom seminárnem kursu pedagogik a togo da uhadam teke z togo, až veni viegin rietne obhadaju ze žišimi tam na tom dňu.
0: Jo, ščo gronili až neo to predne raz, až se obžili ošo na noce kreativnych gvovo. Kaka jo bova atmosféra sledne raz? Co ščo tam nas gnili?
1: V slednem leše sme viegin rietnu staciu mieli, to jo tak fantastiski bolo. My sme byli na Max Steinbeck gymnázium je. Ta atmosféra jo fantastiska bola. Napšaudu, ja mam za to žetne svoa, dokudaž ja som se tak derje cua a naše stácie sú napšaudu ako s covaňu byli a te gesti sú se viegin derje planas cúli.
0: Ja, oni Max Steinbeck, letosa Ludwig Leichhardt, to groni pšiduce leto bužo noc kreatívnych gvovo na Dolnosarskem gymnázium, je?
1: Zavíšte. Máme na kuste pat lušt. To je tak, až te šule se mňaze sobu kontaktirujú, ne, a jo, přizaviju svoj zájm a pen mögu to teke raz přeuzeš, ale to muse se teke s kolegiumom vyt gvosovaš.
0: Jo, nepere, žicime veľa úspecha na letosnej noce kreatívnych gvovo na Ludwig Leichhardtovom gymnázium je bužo serska téma, konkrétne sobetu ja corvet zigar 60 až do pounoce. Učavne žek, Colette Champatisova.
1: Jo, až do chyle, ne? Bežom ko.

0: Och, śpiewaj meja dusza, to jo titel nazemskiego korowego koncerta, ten tydzień sobie tu dożywiasz o koncert w Chrzebuzu w Lutarskiej Cerkwi. Tam ustupują prydny raz trzy kory gromarze, a to wokalny ensemble Wóżyca, a żeńskice a muskice kor Sjanszojc. Z tym, ako to szo organizują, jo se nasz muzykowy redaktor Grigor Klim rozkraniał, to jo korowy wiednik Gerald Schön.
1: To ja nieschädne Format, bi ja gronio sa Janschowski Chor kennt ja Schuder znate, alle nic tak cesto we Hoschobusu an netzo zu gem Chorom. Das war das Wetzakuja.
2: Ja, to bużo na kuste pak koncert, żoż te trzy kory zgromadnie spiwaju. To ja nastało tak, aż przed politom już ten wokalny ensemble, also delegacja wet tego kora do Janschoitz, ja przyszła, zu przaszali lec mörgu tekes, tyma koroma zgromadnie spiwaś. Jadna żeńska tam w korze Jota Starka, wot dwiema spiwarkoma w szulskim korze tam na Saskim gymnazjum, a te ksies z nami zgromadnie spiwaś, a tak som ja to organizował.
1: Na nogi staju.
2: Na nogi staju.
1: Jo, also kaki program to pan buża? Buża się zgromadnie, se wiecie, ksiaske spiwaś, albo kak się to se organizowali?
2: Ten program tak ugleda, aż każdy kor z jego repertuara nieco przedstawił. Se wie, aż wokalny ensemble spiwa angielski albo niemski, ale te sukszeli teke z nami zgromadnie spiwaś serski, a te janczeske pen przedstawił swoje repertuar, a niekotare spiwamy zgromadnie spiewamy. Letosa mamy jubileje, also Paul Gerhardt ma jubileje w tym lesie, a tak myśmy takie kierlicze nastudowali, tak jako ten koncert se mienuje. Ach, moja dusza spiewa, to ja jeden kierlicz od Paula Gerharda, a ten drugi ja auch przyjął z twoją drogą, to są te kory niega już spiewali, to ja takie jeden spiewa kęcz. My pen zgromadnie z drugim korom spiewamy, a pen takie już i nieco nazimskie ako myśliska nazimska wad kocora.
1: A pon, som ja cytał, aż dwa korowe wiednika tam buża tej prezy stojaś, a teke zgromadnie co spiwaś. Ten David Vogel, ja ten wiednik wad drugiego kura, albo to nie buża?
2: Na to nic nie buża, ale za to som szaszał akordionista, ten Wasil Krawczuk, ukraiński akordionista, ten buża dwa kusta przedstawisz, Czakona in D-moll wad Johanna Pachela, a tokata a fuga wad Johanna Sebastiana Bacha, a to nic na orgelach, ale na akordionie.
1: Pasio, teke, der ja dotyje, cerkwia, ja, dotyje. Ja, ja. A bez czego już zgromadnie próbowali se wie, jak ja ta akustika tam?
2: Ta akustika w tej cerkwie ja wielgin der je. To nie żadna cerkwa, kęcz Jano Zanamszu tak ugotowana, ale teke za koncerty. Ten ma pszawe jawisio, a ma dobrą akustiku, a ja...
1: Also, buša teke na wiasele za vas ako dirigenta, kora.
2: Na
1: a za vyšte teke na wiasele za našich gosti, a nento ešte pšeraš, čo kakicas, jo, gase zachopio.
2: Ja, buša sobetu, sega Styrich, zachopio koncert, ja, kortki pfasche 8 euro.
1: Z tym mamy nento nasz tip za koniec tygodnia wylubę wszyscy słuchari z na zgromadny koncert muskiego a żeńskiego kura z Janschoitz a wokalnego ensembla Łużyca w Chrzebuzu w Lutarskiej Cerkwi. Uczapte się za to rozgrono. Gerald Schön.
2: Mężyk.
0: Ja, toż ten korowy koncert z titelom Och, spiwaj meja dusza, nie dejali na żaden part przepaść. Bużo to zawieszcie nieco za duszu. Z korowym wiednikom jopie jedał Grigor Klim.

0: RBB Carski program Powiedzci
1: Set Marku Szymanio, przedseda parlamentarskiej przyrady w lubińskim miejscańskim parlamencie mają radną zwadu, a ta liżańska grobla przylubnęła jo zaurita. To a dalszne informacje mamy nieco w naszych pojściach za was. Przy mikrofonie jo Stefani Klocic. Marku Szyman w CDU, w Pyslein Sachskiego Krajnego Sejma, wystanio przedseda parlamentarskiej przyrady zalożby za selski lud. Ten amt ma wen miastem 22 lit glujko. Jogo su clonki przyrady peniżele uzbelowali na swojom posiedzeniu baliniu. Na tom zmakaniu su wytpyslańcy ze Zakskie, Bramborskie a Wetzwieska przepejedali to dalszne zgromadne żelo. To je bylo prydne zmakanie p 2 litoma z nowymi clonkami, na kytaremż su szukne ci penize dawarje zalożby za selski lud byli pydla. Jo glone zastojnstwo zastojnik wylubienie zranil swoje służby winowatości? To, co mieszczański parlament wylubienie przyduce tydzień unamykasz a przepojedasz, a bużo z węka rida gromadu stupisz. Takie ewentualnie zranienie winowatości jo wspomnie komunik mista Lubina, Peter Tura. Wy co dokładnie, że nie o to miejsce znate cynilo. Glone zastojnstwo zastojnik Jens Richter w CDU jo teke lubiński szolta. Miastem jo miesto Lubin spuścilo Tyru ze swojego amta. A teke o su przyczyny nieznate. Nieznate jo teke, lec to puścienie stoi w nikakim zwisku k umiatowaniem Tyry na adresu Petra Richtera. Tuchelu niamy gu żetne colne przez liżańsku groblu w Lubniu je jeż. Przyczyna jo, aż Lubniu je twarje a obnowił nowe stupnicu myst przy wielkim sprywinem przystawku. Nowa konstrukcja nie buża wici z drewa, ale ze stalowego betona. Gryzne żyje buża pak zasi obtwajone z drewa, tak ako jo typiski zablota. Nowa myst te beszkytuje za letom. We Žiwienje w Slipenskiej Wysaży budu 1. novembra uzbeliš nu wisnu radu. Chtoš w Žiwienskich, co dogledaš do zapisa uzbelowaju abo wybne lopejno sebie oliwaš, taš to getujo w gmeinskim amše w Slipem na mirowej droze či a wysym žaset. Tožo jano přiducu tyžin, ten amtio Walteru stvitk a pietkvecenjone. Nowe uzbelowanie bużo, dokolaż clong wiesnej rady Jonas Adams puścił wjazd, a z takim teke tamnu wiesnu radu. Perisu kradu zabywatym ludziom gronili drewiane wejo. Tak nieprzyjaznie nie ogmiński amt wyslipem. Węd pak wyzjawił we swoim amtskim lopinu, co jo se namykalo wejse. Ktoś może se wspominasz, aż jo autowy kluce, kliaso albo rulato zgubil, daż jo do biura za namykanki, a wyt olio swoje wice. Biuro myse cele campo 6 miesiców obchowasz. Pęd przystuszają te wice namakaju albo kmienie. Plam logich wicu bużo friskero wytbierzasz. Biuro za namykanki jo gmeńskim zastojnstwie na drodze miera či a wesem žaset. W Lubniu je jo w slednym casu stojalo wiele dokusu kliaso przy dwyniszczowej drodze. To su ludzie tam kolmeldowali na obszyszkański portal Merke. Miesto Lubniu jo na to reagirovalo a ten problem dali gronilo nimskej zeleznicy. Kak tam dali jo, nie oznate. Jasne pak jo, nadali może każdy meldować konkretne problemy na portal merka.brandenburg.de, każ to są wiece, któreś wetpowiedna komuna może rozwiązać. To plaszy za każdego we Bramborskiej.
0: Jadro.
1: Ktoś se rzeczy upierają na swoją dniunu zabieru, ma tuchelu krzasny ugliet. Kuriała na lukach bywa kluszczysza, a rzeczne zoria obkuzlują świt. W przyducych dniach spadają temperatury, Wiecie, ako 16 gradu nie bużo. Dobro pójść za uszych ze zagrodu a rolu? Wiecie go bużo se parasz, a to w pełniłym czasu. Dzińca pokrzywają wietrze pyrzy dnia mroka w to niebio, wenopak wystanio suchy.

Chiara možné rije, słyszysz o naszej muzyce czyżenia ten raz. Za żinca sme wam upytali w Górnej Łużycy Wegin znate chiara možné spiu. We spiu je Vonečan Kernmušu, jo ľuž duce w nazemskej Łużycy. Wiasowe jo, dokulaż w nwie, niži swiesz zaujście chiara možu, a to groni žuria a okno jomu wytworiu. Spiu jo folklona kupka z Prywian obživała, a veliše živeš na Čosto živiš zaset na zukove plaše vzjaviva. Tekst jo napisal Alois Nauka, ten njo zaušem taki stare, ale melodija jo napšaudu južo už je 150 let stara. Vjelevja se na prisluhanju.